na paradiso. Mala moko abanda kotuna yo, kasi lifele zaka wapi yo. So kio lakisi nzambe, olobike moni nzambe.